0: Nimo serbskich temo zabieraja mnie pak też zajmowostki z całego hudźbnego świata. Kiedy potem rady zhuszczone do serbskiej rzeczy przeniesu. K tomu słyszeja polityczne a gospodarskie temy, kajż też temy z hudźbnej wiadomości, a drude też dziwne instrumenty, kiedy są takle na świecie kołaja. Za tute svieči so stajne 11. julia vo sebe v Americe džej nevšednych hučbných instrumentov.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: Najspodživnejšie a dretež najzajmavšie vecky nastanú, když hučbníci ve svojej remiesnickej svobode žane ranice neznaja. Tak je napríklad nižozemský vúmievc Walter Willems na tak mienovanom tvároškovým biadlerov. Kež mieno hižo praji, je za to bubony s tvároškami vúmienil. A tak nekak to potom klinčí. Tyž svetoznatý gitarist Pat Metheny je hižo nekotre škúli dživné instrumenty vúspytal. Poprawom je on znaty jako fantastický hudźbnik na 6 strunach. Na jednym koncercie 2007 pak zapiska na tak mienowanej Picasso-gitarie, kiż w obstej z 2 strunów. Klinči jakoby cała skupina hudziła. We woprawdzitości pak je to jeničký hudźbnik sam.

A s tym są nasz dzienniejszy wulet do stawizny mojego hucznego seriala Crescendo pola serbsko rozwosa zakończy. Do przychoda nadzijam się dalej na dużo kreatywnych ideów a dość temu. Znajmniejsza za 200 dalszych epizodów.

0: Szeman Jeduszka je zestaju best of wusowaniu swojego seriala.
1: Crescendo. Hudźba krótko a svodko.

Lubi przyposłuchajo, chcę wam dżęca w podałku powiedać, który stasł w minionych licznych prózdninach w jednej osadzie, w którym się mi farot tutaj powiedał. Skupina ministrantów osady bie prózdninski wulit k morju planowała, a farot w uliczy zomył każdy obdzielnik 150 euro za tutaj niemale dwie niedziele trajace dyrdom dej zapłacić. Za dzieci a młodosnych bych to wiedzą wiele pieniędzy, a bez pomocy swoich starszych, dziedów a wóków nie by mnohym z cowa możne tylko pieniędzy znoszować. Wszyscy rady, a bez praszenia pomachu pieniędzy romadzić, żeby so dzieciom prózdninskie nazwanienie zmożniło, szak po przyjachu dziakuni swoim dzieciom tyle dny a dożywienia we zromadności w osady. Jenoż w jednej swojbie miechu wielkie starostcze, Januły Nan, iż o chwilu bez dzieła a bez tajnych dochodów, k tomu dwaj młodsi bratraj a dwie młodsi socje, 150 euro, przewyle wudałku za jenoż jedne dziecko swojby. Nan rozmówiasze so duo ze swoim synom, za kotroż po niczym wulet do praszenia nie przyjdziesze. Możemy sobie dość dery przedstać, jak chulczec je biesze, jako miesze tole swoim sobu ministrantam zdzielić, ale we skupine knieżesze dobry duch zajomności. A tak brzy rykasze, bez Jana nie pojedziemy. W jędzielskim słowie fundraising suhiżo słyszeli, a tak zapoczynachu mies swoimi starszymi, przyłóznymi, susodami a drugimi peneze zbierać. Kreatywni miechu szelajkie ideje, falowacy przynośk romadzić, a zbytk narunachu ze swoich kapsnych pynes. Bez Jana si na morio dojecz, tole nie zamużachu sebi przedstajć. A duo nie trajesze, zo miechu pynes składowane. Jan z Bożuny podziakuwa sopola swoich przyjaciół prajo, tole wam nie zabudu. Swojemu słowu je swierny wostał, szak je przebywają przy morju swoim przyjaciołom swój dziak wopokazał z tym, żeby się stanie przyjacielna pomocliwy im po boku. Zawsze ich by się tali jezba wulkotne a drohotne dożywienie, w którym siście hać do dżęsniszo opowiadaja. A Jan, bie nazoniu, zo jeho tułaszojo jeho woprawdzie zańcz maja. Dokież chce

Přichodne zbožo přeče je dojšło rymowane. Lube Dziedo, Tomasz Rečka z Kamenie Pola Radworia, my horce Jack za ušu procu, lubosć a dobrotu. Kuzbujesz przez dobre ideje a posmiuk krasnu nam tu zimju w użisku. Nie przestaj nam pokazać, što jest to ważne je, mocnie budeme svečić troje 70. Gratuluję nuczki Zara, Lili, Elias a Fabian a z dobom dzieci Kristina z Enrikom a Michał z Antje. Towarstwo Bratrostwo Kuluskie je wosad i gratuluje swojemu dowolietnemu członi Michałowi Korchie k 65. narodinam, kotryż je štvrtk svečił, a dziakuje swojemu zaušu procu a dzieło, kotryż sa towarstwo Wiesku, Kapałku, Sulčecach a wosadu z cywie w utrobe nawożuje. A pisaja, lubi Michale, wosebe rade rajemy my keklerio z tobu romadzie dziwado. Zamożesz so do swoich rolu stajnie cyle wuboko zanurić, a takie twój szibały a suchy humor po wszych Serbach znate. Ludzo ci rade przyladuja, a wobradzesz szudze a szim wulke weselo, zamożesz wutroby zrycz, a niekotremu szkuli roni so tebie dla sylza smiecza. Ostań strowe a ciwe, a na mieście prawie doło swirny lajski dziwadzelnik. Do Kocziny tam je Franz Langer piatk w 80. svečił. Wele zboža vo sebe krutu strovotu a dale wele vesela ze zárodku a skotom doma. Ostajn stajne taki vesovy, kajž tebe znajemy, to přeja manželska Maria a šitke džiči z nučkami. A tež kuluske bratrostvo gratuluje a pisa. Po znova zavoženju towarstva bie Franz dove leta člon předsedstva a je aktivne sobu na tem dživau, sobe towarstvo rostvo spomožne ve vosadže skutkovalo a bylo po Serbach znate. Vun náš Franz raješe ve nimale šitkých inscenáciach, so vie s plným elánom a zahoritosťu sobu. A čako Janžel, Rabia, Kovar, Búr abo posledné inscenácii jako Pater Braun z mištruva kojžde vúžadanie. Sme rade s tobou rali a nietko ve starobie vostajn na myšče pravie dovo jako příladová svirne. Zapvač potom knies za dovolietnú svieru tovarstvu.

0: RBB. Carski program.
1: A o jo Gregor Klim witajša. Co groniszok tomu spiwaju? Czy so serski, nicka? Nie, to nie obszałuje. Żoja mej dom przyjrzał pepszałom z czeskeje, a zatem spiwom chowa se napnie de czojenie, kęż ma wiele cynisz ze związanością słowiańskich narodów, a kak pasują serby do obraza, to zgnijo szożinca.

Żyjemy dom. W naszej serskiej domowni ten spił każdy znają. Generacje dujko jowen oblubowany w korach, a pla publikuma. Mężosz kronić bzie z przegnawania to jo serski ludowy spił. Zaprzałem pak musimy psiudać wen jo ludowy spił ordował. Nie suszaga to pokłada ludowych spiłów serbów. Ale w czeskiej, respektywnie czechosłowackiej,

A se wie, ku kuždej, gözbje, su to grali na oficjalnych zwiedzeniach, a tak, a nie som wiele we togo wiedział, ale pen som se zeznał z mejeju švigamamu w tom czasu. A wena jo pochadawa spet viacornéje českeje, ako Niemcovka, jo tam bydlila, ale také riedne česky mogva, a vena jo perfektne mogava spívaš tu hymnu. Lepie ako české. A ja som se žíval, a vena jo mi ulicovala, až ta hymna, ten spiu, opisujo na takú riednu vašňu, tu českú krajinu, a ten český zášišť, to je to, co som v tom času sobou krytnul. A potom som jo pomavem zachopil se zabieraš. Veď o to přížo, co tam všetko stojí.

0: Kajetana Tyla. W Krasiu z niej odwerska muzyka, ale równo tak ludowa, związana z wejstnym żywieniem a żywą. A to pak nie o biergarstwo psiłzyło.
1: A nie to musimy gronić, aż ten cały kusk nie był uspieszny. Jo ten poprzawen, jo, jak się to groni, przepadł dla praszkiego obydlarstwa, dla kupowanego praszkiego bergarstwa. Jo przepadł, dokulaż ty jo używał poprzawem taką skierie gropnu czesku ludowu rec. A to kupowane bergarstwo w Praze w tym czasu było już przeliś przenymcowane, a weni we tego nie są wiele żarżali. A jano jedna wiec je uszej zwestawał, a to jo był ten spił gdzie domów mój, żojo meja domunia, żojo mej dom.
0: Toż ten spił gdzie domów mój, jo cały czas westał znaty, a był oblubowany, ale żywarł kus filowaczka jo se zabył. Przy samym 280 lat nie jo se przedstajał. Pe prednej światowej wojnie jo było knieżenie Habsburgu Keynes, a austrijsko-hungorska monarchia jo rozpadnęła. W oktobrze 1918 jo se założył nowy stat Czechosłowacka Republika.
1: A ten stat jo uzwelił jako swoją hymnu równo ten spił gdzie domów mój. Jo to przyszło z tego, aż jo był wegin oblubowany, a równo popisują tu związaność Czechów k swej domuni. To są tam namakali w tym spiłowie, a w tego mi się zda, jo by uzwoleny jako hymna w Nowej Republice. Ale to jo jano ten czeski żył. Se wie, nowy stat jo miał jeden czeski żył a jeden słowiakski. A te słowiakskie są potem przystajili swej żył nad Tatru sa bliska. Jo, to je ta druga štucka, potom v tej československej hymne.

0: співує вельгін емоціональне, а укронію зв'язаність з домонію. Та весепна атмосфера того співа штице двумокове у чубах шикних чехов, а то до жінцешнего.
1: То се таке показало в часу націонал-соціалізма, ако та Československа република jo była obsajżona, a jo se zawożiła tak pomnieniony protektorat. A teke w tym czasu protektorata nie są se wierili tu czesku hymnu zmienić. A teke w tym czasu protektorata jo była oficjalna hymna tego protektorata. Ja nie wiem, lec su teke dovolili spívaš české reč, abo sú vzeli tú nemskú verziu, to neznáte, ale nesú se verili, to zmieniš. Svie te nácie sú kšeli pokázaš, až přizveli ju Čechám viestu autonomiu, aby mogali také vestáš přizvejom. To je taká moja interpretácia.
0: Existirujo fascinirujúce zvukové nagravanie, ktoréž zapepadňo emocionálny úznam toho spiva. Veno jo nastalo živišná šťastou živiša čižašťa v Praze. Miesto jo bolo tenca z južo obsažené přes nacionálsocialistov. Živiš a 20. maja toho lieta jo sa v nacionálnym živadle zapšalom pokazala a nagravala opera Bedrše smetany Libuše. Na keňcu spiva publikum českú národnú hymnu. Mec a uznam tego spiła za czeskie narodne wiedobnie nie dają se w słowach raska przybliżnie tak derje opisować.

0: tak to nie przechwatają, aż jo tego nowa socjalistyczna CSSR po drugiej światowej wojnie przełożyła tu starą hymnu sprzed wieńskiej czechosłowackiej.
1: Musimy ale dodać, aż ta hymna jo dobytnowa za czas sowieckiej okupacji wesebny charakter. Ta sowiecka okupacja w lesie 1968 jo była a jo skończyła z reformami w czesko-słowackiej. We to nicht den nejo se zwieriu tu oficjalnu hymnu zmienisz, albo wetporaż. To jo teke w tom czasu tak była, aż hymna jo wystała oficjalna hymna. Ale w to równo czasnie jo se przemieniła do instrumenta protesta, możemy gronić. Jo, to som teke widział w jednym czeskim filmie, kiedy se groni na czeski Peliszki, Gnieżdaszka, a tam jo jeden stary weteran oboranskiego gibania z drugiej światowej wojny, a ako su tam przyjęli te pancery na drodze, wenn jo zachopił na klawirie graś tu hymnu, albo ten spił Żojo meja domunia. A to jo wegin gnujucy był, a jużo ako wiesta przez kjarżba ugledała.
0: Ta hymna je była nieto w paradoksnej sytuacji. Na jedną boce oficjalna hymna, na drugim symbol za czesku identitu. To se dajo tego dokumentirować z jednym dalszym historyckim przedstajeniem. 10. decembra 1988 na Dniu Cołyskich Pszałów jo sławna czeska spiwarka Marta Kubiszowa spiwała hymnu Gde domo mój na namieście Szkrupowo namiesti w Praze Žižkov. Jo to był prejedny zjawny ustup po letach ugnania. A to šo je bylo kejncne zarirovanie manifestácie nevetvisných gibaňov, a tak je z hymny nastal protestný spiv.
1: Rovno v tom času teje charty 77 jo až zbývanie sú také převzeli ako emocionálne pesovstvo protesta. Ale ako ten gromadný stát Čechov a Slovákov jo by želone, lejše živeš našto stovčí a živeš zásad, jo nová Česká republika převzela tu prídnu štucku ako svoju národnú hymnu.
0: Uslyšiš pla Hartmuta Leibnera fascináciu a rozpalonosť zastawi z nespiła. Ale wen pokazuje tegena iści jeden drugi, zajemny aspekt, gledający na jego tekst.

ta druga wesobność, jo, aż się o to przaszanie. To jest takie nieco pierzyjnego. W wszystkich hymnach se pokazuje giardość na domowniu, jak redna jo, a oni se przaszają, gdzie domów mój, że jo, moja domownia. To jest takie nieco wesobnego, co si myślę.

zavješće to maciniš z minu Vitkojc, ako vena jo přišła do kontakta ze serskej urece, vena jo zachopiva pisaš, a vena jo se udava do Pragi, Čechoslovakskeje, a tam jo vena przewożiva šake knigwy z českej urece, například ve Božene Niemcoveje, tak bajki do serskej urece, do dolnoserskej urece. A ja mienim, aż wena ja takie napisała taką rozprzawu, drogowanie po czechosłowackiej, we wlejsze żywesz na coś do pieś a dwa żasza. A mnie się zda, aż wena w tym czasu zawieście takie se speznawa z tej czeskiej hymnu. Jo. A nie to możemy gledać do serbskiego pismojstwa, a możemy widzieć, aż w jednej zbierce zestajone wet Karla Jordana titelem Serskie Narodne Arie namakajome już na drugim albo trzecim boce ten spiu Mejdom. A tam możemy laśko spoznać, aż jo przewożenie czeskeje narodneje hymne. Ale ten problem jo, aż tam nie stoi, kto jo ten spiu przewożył do dolnoserskej rece. To może być aż Karlo Jordan jo to getował, albo Mina Witkojc, ale cisza możność jo aż przewoż pochada wet Fritza Roche. To kulaż na titelnym boce jest napisane, aż Fritzo Rocha jo przestaju szykne spiwy do niemskiej rece. To jest dwojorecne udasze, szykne serskie arie, tam stoi we serskiej wariancie, a we niemskiej wariancie. To jest takie tak za ten spiw mój dom, tam stoi jako czesie spiw mój dom, a potem ten niemski przewożk. Jo, ten niemski przewoz, nie jo, ten samski jako to, coś stoi za czesku hymnu, ale to jest nowy przewoz. Nie to nie jasne, lec Fritzo Rocha jo takie przewożył z czeskiej rece do serskiej, a potem jeszcze raz do niemskiej rece. To nie jest jasne.

0: Zogodla su venipak zatajili český pechat z piwa.
1: V tom czasu jo było wiegin ciężko pokazać za Serbo, aż mają nieco cynić z Czechami. Dokulaż w tym czasu w 20 latach su założyli budyżynie tak pomnienione Wendenabteilung. A ta Wendenabteilung jo dejawa dokradnie szyknych Serbów obgledować, lec mają niekaki zwisk do słowiańskiego Ukraja, aż nie mają takie panslawistyczne zajmy, a by chcieli się dzielić od niemskiego stata. To jo nadal był tego Wendenabteilunga, a w tego znasz su w tych knigwach od Korla Jordana zataili, aż ten serski spił jo jeden przewożk czeskiej hymny. W tego znasz nie wiemy, kto to na przodu gotował.
0: Wed tego spiła w knigłach serska arie, jo laszko namakaś drogu do Janszwec. Fritz Rocha je był dobry przyjaciel kantora acceptaria Hermana Worcha groni Hartmut Leibner.
1: Wenn jo dwójki czas nawiedował ten swaune Janszwecki chor, a zawiesie jo Fritz Rocha porucił Worchoju ten spił Zojo meja domunia, zojo me dom. A w tego czasu jo ten spił jeden z tych najsławniejszych spiwo Janszojskiego kura. Możemy to tak gronić, a takie resebne znamnie tego kura. Ako Janszojski spił, możemy takie to pomieniować.
0: Jednu epizodu jo Leibneroju ulicował jeden Janczowar. Ako su ustupili w Praze, jo Janczojski chor spiwał teke Żo Jomej Dom.
1: Ako ten chor z Janczojs jo ustupił w Praze, jo teke spiwał ten spiw Żo Jomej Dom. Pod nawiedowaniem Heinricha Paukera, to je ten naslednik kantora Worcha w Janczojcach. Jo, ako su veni ustupili Praze, no jo nekak ve 70 letach slednego letstotka, tam su zgvosili ako sledne ten spiu, Žojo me dom, a šikne spivarje su bili vegin přechvatane, až naraz ten publikum jo zachopiu tam sobu spiukotaš a kukoincoju šikne teke su stanuli a sobu spivali. A ten Janšojski kor nejo vježel, až pochat toga spiva jo z Českeje. Jo, a jo, s tým jo se to ceve kovo zamknuvo.
0: Ale tak w Dolnej Łużce su se stawizny spiła uwijali dalej. 2011 jo Gerald Schein wezjawił nową interpretację w obziełaniu Oksany Weingart. A komponistce Serazio, nie gledający na uznamne stawizny spiła, jemu dasz iści raz laszkość chanson.

0: žycenia.
1: My chcemy gratulować Atek Luku Žycenia Leša Domiesta. Nasz przyjedny jubilario Jan Słoka węgleda sled k na 36 lat stwierdzkiem jego narodny żyn, a k tomu żognowanemu starstwu przyjdu najuczarniejsze Luku Žycenia we domowinskiej kubki Hršobus strubosz a diarie miesza a jasowa okognuża we krajzu Lubech. A ta szefuka rono teje domowinskie kubki Zabina Zigowa jo stwierdk miewa tege bostak styria 6-6 let wena swieszy a teke za nią se wie przydu lube gluku życzenia wet jej kubki ila na strobotu za przyduce żywieńskie leto jasne lepszy nowych projektach za któryś niendo ako rentnaka se myślim wiecica sama a za stetyke byś za familią za Žiši a Engel Žiši a za lubego człowieka Franka. Regina Rotova z Hršobusa, niegajšna ceptarka na Dolnosherskom gymnázium je jo vedpietka vesem a 70 let stara. Na jeje borstak sú mysli lípšie šelky, japšie šele miesčenskej domovinskej kubky a spivarky a spivarie kora Úžica. Vestančo strove a glucne přídu sem živienskom lieša a myšo viasove borstakove koncižiňa ešte.